przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: Forever Young w Radiu Złote Przeboje w wersji czeskiej. Karel Gott śpiewał: być stalem lat, zawsze mladi, nigdy starzy. I tego sobie życzmy. Zwłaszcza, że jest piątek, a w piątek jakoś tak człowiek młodnieje, prawda?
1: Tak jest.
2: I nie jest
1: tak
2: upalnie.
0: W ogóle, jest cudownie. Iwona Barańska.
2: Piotr
0: Jaworski.
1: Tak? O, już sem tadi. Chciałem dodać jeszcze. Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy gorąco. To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00.
1: Trzeci dzień lipca mamy w kalendarzu, no i to jest ten wspomniany piątek. A skoro 6:00, to wiadomości Radia Złote Przeboje i Iwona Barańska.
3: Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Tym razem chodzi o prosektorium. Temperatury spadły, sytuacja na kolei się stabilizuje. Portugalia wyeliminowała Chorwację z mundialu. Teraz czeka ją starcie z Hiszpanią. Śledczy wyjaśnią kolejny wątek związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka ze skutkiem natychmiastowym rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Wszystko po publikacjach medialnych, z których wynika, że zwolniony pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki oraz domagać się pieniędzy, na przykład za wydanie ciała rodzinie. Medialne rewelacje to jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego. I tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
3: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po dużych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
3: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie męczyli się, bo nie wszędzie działała klimatyzacja.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Chorwacja żegna się z Mistrzostwami Świata. Przegrała z Portugalią 1-2. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1-6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarem Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomim Polem.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
1: Całkiem przyjemnie podróżuje się autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy bardzo spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Pogoda.
3: Przez najbliższe dni będziemy odpoczywać od upałów. Dzisiaj na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie. Na południu i na północy może dziś popadać deszcz.
6: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
0: A pamiętacie styczeń, pamiętacie luty w tym roku? Tośmy wtedy odpoczywali dopiero od upałów. Po 6:00 powrócimy do przyszłości z papryczką chili w zębach.
1: Po 6:00 też wyciągniemy na światło dzienne najlepsze teksty wuja. Wuja z wesela i nie tylko, bo także ciotki, proszę państwa. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy jak to, na to jak na lato. 4 minuty po godzinie 6:00, a to już grupa Bon Jovi.

0: głos, ten głos, ta chrypka. Tonight Joe Cocker w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato od samego rana w piątek 3 lipca. Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry, mamy piątek, piąteczek, piątunio. I o tej nieludzkiej porze wczesnej o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: 41 lat temu odbyła się premiera filmu Powrót do przyszłości.
0: Pamiętamy.
2: To fajnie brzmi.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Papryczki Chili oraz Dzień Cioci i Wujka.
2: Cioci i Wujka. No to jeśli chcecie pozdrowić wujka albo ciocię, no to macie taką szansę. 22, 4, 4, 3, 0. Wakacyjny apel poranny. Zaczynamy w radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, a teraz u nas 12 po 6 Dusty Springfield, czyli zaśpiewa Ciocia Danka z pozdrowieniami.

0: na to, jak na lato Cher w Radiu Złote Przeboje śpiewa szup, szup, szup, a jak pamiętamy z serialu 1670 z Polski Sarmackiej było takie powiedzenie hop, hop, chłop, chłop, chłop i my was właśnie tak budzimy. Hop, hop, hop, hop, stajemy, bo jest piątek, piątek, piątek, zaczynamy.
1: Proszę państwa, oddział zamknięty w Radiu Złote Przeboje pojawi się za kilka minut, a my informujemy, że ponieważ jest piątek, to jesteśmy otwarci na wszystko, na nowe wyzwania i przede wszystkim na wielkie nowe przyjemności. Polecamy się. Słoneczna Brygada, jest 18 minut po szóstej.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Co tam budują tak żwawo?
2: Mieszkania nowe.
1: A, czyli osiedle nowe?
2: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
3: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Cienko śpiewają panowie z Bee Gees, a my śpiewamy, a nawet ryczymy ze szczęścia na samą myśl, że zaczyna się piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6:29 na zegarach. No i sprawdzamy, czy nie śpicie. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo.
1: No oczywiście. Oczywiście, że najpiękniejsze głosy słyszę. Trudno pomylić dzień. Dzisiaj piątek. Nie mogę pomylić, dlatego że mam kota, który tylko w piątek budzi mnie o tej porze i żąda siadłego mleka. No oczywiście już dostał. Wszystkiego dobrego życzę i najpiękniejszego potem weekendu, jak zwykle.
2: No dziękujemy. Kot pije z siadłem mleko, czyli jest to kot, któremu upały niestraszne. 22, 4, 4, 3, 0 to jest telefon do Słonecznej Brygady. Dzwońcie, gdybyście chcieli coś do tego dodać, jakiegoś kota albo innego psa dorzucić, a my odpoczywając od upałów serwujemy wam lambadę. Koma w radiu, złote przeboje. Gramy na to jak na lato, jest w 6:30.

0: Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Pan Rod, zanim zdecydował, że zostanie piosenkarzem, przez jakiś czas był grabarzem i ten okres w swoim życiu wspomina jako wydarzenie bardzo ciekawe, ale też spokojne. No bo to tak trochę jak w Krakowie. Siedzimy sobie, nic się nie dzieje. Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje życzy, żeby piątek też był spokojny za 23 minuty, godzina 7.
1: Lata 80. Jedna z naszych ulubionych, absolutnie ulubionych dekad się za chwilę pojawi. Kombi, kochać cię za późno. No wcześniej Cliff Richard, bądźcie blisko radia Złote Przeboje, gdyż my gramy na to, jak na lato.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, mamy trzeci dzień lipca i dzisiaj mamy też w kalendarzu świąt nietypowych dzień wujka i cioci, a wiadomo, że wujkowie, wujowie i ciocie są autorami najlepszych powiedzonek. Mój wujek Rysiek na przykład mawia, całe życie żyć nie będziesz.
2: Mój mówi, młoda jesteś, życia nie znasz.
3: No, tak, no i co, nie ma racji, nie ma racji, a mój wujek mawia, za moich czasów to się szło pod górkę w dwie strony. Teraz, proszę państwa, czekamy na najlepsze teksty wujka lub cioci. Twojego, twojej, 22 44 30 oraz adres pranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy, najśmieszniejszy, najmocniejszy tekst wuja albo cioci wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: czekamy na to, jak na lato w radiu Złote Przeboje. Tears for Fears zagrali swój przebój pod tytułem Shout i jak ten shout was nie wyrwie z łóżka, to już nie wiemy, co wyrwie. A tymczasem
1: niedobór snu uderza nie tylko w zdrowie, ale też i słuchajcie, w polską gospodarkę.
0: Oj, oj, oj.
1: Skąd biorą się straty liczone w miliardach?
0: No.
1: O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Punktualnie godzina 7.03 lipca, piątek mamy w kalendarzu, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
8: Węgry odebrały Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. Rośnie bilans ofiar ataku na Kijów, piątek dniem żałoby. Młodzi Polacy śpią za krótko, gospodarka traci miliardy. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały im te statusy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
9: Są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. W takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
8: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański sąd będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek wzrosła do 25, a z 8 osobami wciąż nie ma kontaktu. Mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na to miasto od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Prezydent Ukrainy oświadczył z kolei, że Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak, jest bardziej eko i taniej. To już 7 takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
10: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
8: W poprzednich edycjach wykorzystano w sumie prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających. Młodzi nie dosypiają, a tracą na tym wszyscy. 1/3 Polaków od 18 do 35 lat sypia 6 godzin lub mniej, zamiast 7 do 9, jak rekomendują lekarze. Z tego powodu gospodarka traci ponad 17 milionów roboczodniówek, co przekłada się na prawie 9 miliardów złotych. Chroniczne niedosypianie powoduje choroby, a choroby zwolnienia lekarskie, stąd taka skala strat gospodarczych.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i jednym Pedro Porro. Portugalia przegrywała z Chorwacją 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do 3 rundy Wimbledonu, pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3. W kolejnej rundzie rozstawa na strójką Polka zmierzy się z Filipinką, Aleksandrą i Alą.
5: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
8: Dziś chmury na przemian ze słońcem, a deszcz może popadać na południu i na północy. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie i Lublinie.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
7: Dzień dobry. Po siódmej pojawi się rozprawka naukowa pod tytułem Wpływ chińskich zupek na matkę naturę.
6: Na szczęście będą też zaproszenia od Agustina Eguroli na taneczny show w Łodzi z zespołem ABBA w roli głównej. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Poleca się w Piątunio, Piątolongo i gramy wam fajnie, gramy Mambo No. 5, Lubega, 4 po 7. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: niemiecka precyzja, niemiecki temperament, Das Model w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zagrał Kraftwerk, a teraz 11 po 7 mamy wiadomość z cyklu Sezon Ogórkowy. Otóż uwaga, najsłynniejszy park narodowy w Korei Południowej. Niszczą ten park chińskie zupki.
1: Tak, w parku znajduje się wygasły wulkan, a w jego kraterze przepiękne jezioro. A ostatnio powstała taka moda, że jada się nad nim właśnie chińskie zupki w kubeczkach. No niestety turyści zupek nie dojadają, resztki wylewają. No i do gleby i do wody codziennie dostaje się 120 litrów słonego rosołu, który niszczy unikalną przyrodę.
2: Amerykanie atakowali stonką, pamiętacie? Chińczycy atakują zupkami, a Polacy atakują Robertem Lewandowskim i w sumie to tylko my nikomu krzywdy nie zrobiliśmy.
0: Chicago atakują.
2: Słuchajcie, chcieliśmy przy okazji donieść, że im bardziej oglądamy mundial, tym bardziej naszych tam nie ma. A w Radiu Złote jest Urszula, bo gramy na to jak na lato. 12 po 7.

0: Last in Class, takie dźwięki to my kochamy, zwłaszcza w piątek. A Sandra, która nam śpiewała, nie ukrywa, że Polskę bardzo lubi i chętnie u nas koncertuje. A polscy fani to stworzyli jedną z największych, najbardziej wiernych grup wsparcia gwiazdy, proszę Państwa. No, kochamy Sandrę z wzajemnością. To my, Słoneczna Brygada w radiu, Złote Przeboje.
1: To my. Mówimy Wam dzień dobry w piątkowy poranek, 20 minut po

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niech twoje słowa zbudzą krew.
8: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Baim. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.

0: bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: Tak, w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mieliśmy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Negurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się niedługo już, 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, i żeby wygrać taki złoty bilet na to wydarzenie, musieliście najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl i tak też uczyniła słuchaczka Amelia z Warszawy. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry, dzień dobry.
1: No, dzień dobry, dzień dobry. Amelio, droga, w studiu leży ostatni, no, dwa ostatnie złote bilety na ABBA Night Dinner and Show.
3: O, to na pewno moje.
1: No, dobrze. Właśnie tak, żeby je zgarnąć, to musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru, Agustin Negurola. Osobiście, jesteś gotowa na takie wyzwanie?
3: Jestem, zawsze jestem gotowa.
2: To słuchamy pytania, bo to już naprawdę będzie rzutem na taśmę. Ostatnie pytanie, poprosimy.
4: Czy zespół ABBA wygrał konkurs Eurowizji czy festiwal w Sanremo?
1: No i jak tam?
3: Mogłabym jeszcze raz przejść pytanie.
2: Eurowizji albo Sanremo?
1: Który konkurs, który festiwal wygrał zespół ABBA? Czy konkurs Eurowizji czy festiwal w Sanremo? Tak brzmi pytanie. Teraz twoja odpowiedź. No, śmiało, szybko. Strzelaj.
3: Eurowizja.
2: Usłyszeliśmy Eurowizji, sprawdźmy, zapytajmy Agustina.
4: Doskonale, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
3: Boże, naprawdę?
1: Ostatnio, napędziłaś to, wiesz co? Amelio, tak, no Sanremo, no to tam włoska piosenka rządzi, ABBA to Szwedzi, niby zimni, a jednak gorący. Oni wygrali konkurs Eurowizji, a ty wygrywasz podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Negurola oraz kubek Radia Złote Przeboje. No cudowne i zabawne.
3: Boże święty, jaki dobry dzień.
2: Bardzo, bardzo dobry i do tego piątek będziemy tańczyć tam razem 11. Gratulacje, dziękujemy wszystkim za udział. Spotykamy się na ABBA Night w Łodzi 11, a w poniedziałek rano zaprosimy was do finału zabawy. Bierz złote na wakacje.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kalendarzu naszych ulubionych świąt nietypowych mamy dzień wuja i cioci. A wiadomo, że wujowie i ciocie są autorami najlepszych powiedzonek na świecie. Telefon naprawdę rozgrzał się nam do czerwoności, niczym wujek na weselu po pierwszym rozsole. 22 4 4 3 0.
2: Oto rada mojej ukochanej cioci. Ja tam ci nie będę doradzać, ale na twoim miejscu zrobiłabym kompletnie inaczej. Najlepiej tak jak ja.
3: Wujek zawsze mówił, że on zrobiłby lepiej te kafelki, jakby tylko umiał.
4: Mój wujek świętej pamięci zawsze jak dzwonił i się odbierało telefon: cześć wujek, jak żyjesz? On odpowiadał: ciągle z tą samą.
5: Jedno z powiedzeń moich ulubionych cioci: weź wstań i zobacz, jak siedzisz.
6: Mój wujo, najlepszym tekstem, jaki słyszałem od niego, jest: mów mi wuju, tylko się nie pomyl.
7: Bardzo nam się podobają nam się te teksty, zwłaszcza ciągle z tą samą, ale czekamy na więcej na 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie, piszcie też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy, najśmieszniejszy, najmocniejszy tekst wuja albo ciotki wyślemy wam złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Lombard nam przyłożył między oczy diamentową kulą. Tak właśnie zaczynamy piątek za 4:08. A teraz uwaga, bo będzie o odkryciu naukowców. Takim odkryciu, że aż chyba poluzujemy paseczek.
1: Brzuch rośnie z wiekiem. To wiadomo, prawda? No ale teraz wiemy, dlaczego tak się dzieje.
2: Dlaczego?
1: Naukowcy to odkryli. Posłuchajcie uważnie najbliższych wiadomości o 8:00.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.
18: 3 lipca mamy dzisiaj i to jest piątek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Decydujący moment dla ósmoklasistów, za chwilę wyniki egzaminów. Donald Tusk rezygnuje z immunitetu, powodem pozew Instytutu Polski Suwerennej. Brzuch rośnie z wiekiem nie bez powodu, naukowcy odkryli powód. Napięcie sięga zenitu. Za pół godziny ósmoklasiści poznają wyniki tegorocznych egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia podstawówki, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Dwukaratowy diament oprawiony w obrączce ze złota najwyższej próby. To skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego. Po 87 latach od zaginięcia właśnie wrócił do Krakowa i już można go oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich. Minister kultury Marta Cinkowska podczas uroczystego przekazania klejnotu nie kryła, że bardzo jej się podoba.
20: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu. Nam drżą ręce. Wiemy, jak ważne to są elementy historii.
19: Okazją do zwrotu pierścienia jest obchodzona właśnie 30 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Naukowcy odkryli, dlaczego z wiekiem rośnie nam brzuch. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science pokazują, że w organizmie pojawia się nowy typ komórek, który sprzyja tworzeniu tkanki tłuszczowej właśnie w okolicy talii. Odkrycie może otworzyć drogę do nowych metod leczenia i zapobiegania otyłości brzusznej oraz chorobom, które się z nią wiążą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W najbliższych dniach nie ma mowy o upale. Odpoczywamy od wysokich temperatur. Dzisiaj na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie. Na południu i na północy może dziś popadać deszcz.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry wszystkim. W piątek po 8 zabierzemy się autostopem na wakacje do Chorwacji.
2: Po 8 też komuś z was wyślemy piątkową poranną złotą kawę w nagrodę za udział w naszym letnim cyklu Mamy Lato, dzwońcie. Dzisiaj w tym cyklu lecą najlepsze teksty wujów. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato gramy Lady Punk. 4 po 8.

0: Fajamos, companieros. Mamy piątkos i basta, tu chcemy powiedzieć, a w radiu złote przeboje. Gramy na to, jak na lato. Jest 11 minut po godzinie 8. No a teraz z okazji wakacji i ochłodzenia chcemy powiedzieć, że Polacy kochają Chorwację, a najbardziej to chyba Rivierę Makarską i tam setkami tysięcy spędzają urlopy.
1: Nawet milion Polaków rocznie odwiedza Chorwację. Od zeszłego roku dodatkowo można się tam wybrać pociągiem z Polski, prawda?
2: Czyli wychodzi na to, że Polak w czasie urlopu nie ma wyjścia, musi wybierać albo Riviera Makarska, albo Riviera Remont, czyli Riviera Malarska. A teraz ci, którzy kochają plażę w Saint-Tropez, mają nawet taki przebój. Zespół Army of Lovers w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 po 8.

0: Grupa Dallan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje, piosenka Don't Answer Me. Jeśli będziecie mieli jakąś wolną chwilę, to poszukajcie teledysku, gdyż ten charakterystyczny teledysk był pionierskim animowanym komiksem. Dlaczego o tym mówimy? Bo jest piątek i trzeba by zaanimować kulturalnie, oświatowo. Proszę Państwa, żeby tego piątku nie zmarnować. Przypomina Słoneczna Brygada, 19 po 8.
1: Za chwilę piosenka, do którego w teledysku też były animowane wstawki. Przebój Dire Straits, w którym Sting śpiewa I want my MTV, I want my MTV. To było hasło, duże hasło dużej kampanii reklamowej MTV. Nie ma już MTV, ale przebój Money for Nothing pozostał. Posłuchamy za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Edycja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch w

0: Flex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
4: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
9: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień wujka i cioci, a wiadomo, że wujowie i ciotki rzucają najlepszymi powiedzonkami, takimi tekstami, które potem przechodzą do legendy.
2: Kultowymi.
1: Opowiedzieliście nam setki takich tekstów, a oto te najlepsze.
3: Mój wujo, najlepszym tekstem, jaki słyszałem od niego jest: mów mi wuju, tylko się nie pomyl.
4: Mój wujek świętej pamięci, zawsze jak dzwonił i się odbierało telefon: cześć wujek, jak żyjesz? On odpowiadał: ciągle z tą samą.
5: Mój wujek, jak przychodził do nas z wizytą, zawsze mówił: całuj wujka w rękę, bo jak zostanie księdzem, to się nie dopchasz.
6: Mój wujek, przesłodnie żyjący niestety, zawsze powtarzał, że język angielski jest bardzo trudny, albowiem piszemy Manchester, a czytamy United.
7: Teraz to w dodatku pisze się Chicago, a czyta Lewandowski.
1: No na to wychodzi.
2: Tak jest. I w związku z tym, albowiem złotą kawę ze słoneczną brygadę na pudełku, wysyłamy za ten ostatni głos językowy. Dziękujemy wam za wszystkie wujkowo-ciotkowe złote cytaty, a po weekendzie powrócimy z kolejnymi atrakcjami. W kąciku mamy lato. Dzwońcie.

0: wiecie, ale przebój Manic Monday dla The Bangles został napisany przez Prince'a pod pseudonimem Christopher, który był tak zafascynowany wokalistą Susaną Hoffs, że podarował im ten utwór po prostu w prezencie. I no i dzięki tej wielkoduszności Prince'a słuchamy sobie z przyjemnością Manic Monday w Radiu Złote Przeboje.
1: Tak jest, jest za 21 minut godzina 9, tak a propos The Bangles, to gdzie nie gdzie bangla, teraz troszkę deszczem, ale w związku z tym, że przyszło ochłodzenie, czyli jest fajnie, w związku z tym, że mamy piątek i też jest fajnie, to zagramy coś optymistycznego do kompletu. Kasia Kowalska się pojawi u nas już za moment.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co tam budują tak żwawo?
2: Mieszkania nowe.
1: A, czyli osiedle nowe?
2: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
0: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Słońca dzisiaj w wielu miejscach nie widać, ale za to słychać w radiu Złote Przeboje. Przebój ze słońcem w tytule Always the Sun, The Stranglers. Zagraliśmy za 10 minut 9, a teraz uwaga, mała czarna, duża biała, wszystko jedno, byle codziennie, byle dużo, dużo, nie jedna, nie jedna. Chodzi nam o kawusie.
1: Ostatnie badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Picie 3-4 filiżanek kawy dziennie ma doskonały wpływ na nasz wygląd. Dzięki temu po prostu wyglądamy młodziej. Chodzi o geny. Okazało się, że osoby pijące kawę mają dłuższe telomery.
2: Dłuższe telomery, tak. Od kiedy to się telomery nazywa? A teraz uwaga, bo mamy w studiu oryginalną kasetę z 1983 roku. No i jeśli tylko nam odpali i nie wciągnie, to poleci z niej wakacyjny hit z tamtego właśnie roku. Vamos a la playa!

0: mówcie co chcecie, ale Shakira to jest jedna z tych artystek, która kojarzy nam się z globalnym ociepleniem. Pozdrawiamy wszystkich chwilowo zmarzniętych i zaglądamy do studia wiadomości.
1: No, po tych rekordowych upałach mamy za oknem przyjemny chłód, ale...
2: Ale
1: na horyzoncie już widać kolejną falę upałów. Prognozy synoptyków już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Reklama.
15: 3 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, punktualnie 9. Iwona Barańska i wiadomości radia Złote Przeboje.
16: Ochłodzenie nie potrwa długo. Synoptycy prognozują, kiedy wrócą upały. Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Prokuratura szuka świadków. Największy papierowy samolot świata powstał we Włoszech. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być więcej, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
17: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza. Nie wyklucza że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
16: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. To koniec epidemii hantawirusa, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na holenderskim statku wycieczkowym kilka tygodni temu zachorowało 13 osób, z czego 3 z nich zmarły. Wczoraj kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Theodor Adhanom Ghebreyesus.
18: No further cases have been reported. Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa zakończone.
16: Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem był Polak Jan Dobrogowski. Na szczęście nie zachorował. Rekordowy lot z papieru. Studenci z Uniwersytetu w Pizie skonstruowali największy na świecie papierowy samolot. Ikar ma 7 metrów długości i ponad 20 metrów rozpiętości skrzydeł. W całości wykonany ręcznie z papieru i kleju przeleciał w hali 59 metrów i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
19: Radio Złote Przeboje.
14: Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Sport w 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonzalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Hiszpania gładko pokonała Austrię 3-0, a Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ganą. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu. W reprezentacji trzech Lwów Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro.
19: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Pogoda.
16: Dzisiaj chmury na przemian ze słońcem, a deszcz może popadać na południu i na północy. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, we Wrocławiu i Krakowie, do 23 w Warszawie i Lublinie. Weekend też z umiarkowaną temperaturą, w niedzielę więcej deszczowych chmur.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
18: Jak mawiał klasyk, mamy piątek, czyli tygodnia, koniec i początek, a ponieważ mamy wakacje, to jest też środek pierwszego turnusu.
22: Mówiąc krótko, piątek jest dla nas wszystkich, to niech będzie przyjemny i upojny, a my go podkręcimy stosownymi złotymi przebojami, gdyż gramy na to jak na lato i gramy wam doktora Albana. 4 po 9.

0: To był maestro Quincy Jones i jego I Know Corrida w radiu Złote Przeboje, gdyż łapiemy piątek niczym tego byka za rogi. A teraz, proszę Państwa, cofniemy się do lata roku 1982, gdyż, jak się okazało, było u nas bardzo gorące i słoneczne. Skąd my to znamy, prawda? Czerwiec, lipiec i sierpień przyniosły wysokie temperatury, ale też gwałtowne burze z silnym wiatrem i gradem.
1: Tak, a te rekordowe temperatury, to rekord padł na Śnieżce 2 sierpnia. Na szczycie było 25,2 stopnia Celsjusza. Teraz już wiemy, że to był pikuś. Ale tak, tego kawałka to nikt nie pobił wówczas. Nie rób tyle hałasu, ma nam gramy w radiu Złote Przeboje. 12 po 9.

0: jest w historii włoskiej piosenki taki przypadek, jak to Adriano Celentano zaśpiewał piosenkę udawanym, wymyślonym przez siebie angielskim i wszystkim się spodobało, a tutaj mieliśmy innego Włocha śpiewającego już tym poprawnym, gramatycznym angielskim, to Roberto Zanetti, znany jako Savage i jego wielki przebój ze środka lat 80. Only You w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lat.
1: Roberto Zanetti, oprócz tego, że sam śpiewa, komponuje i jest po prostu gwiazdą, to jest też producentem muzycznym, tak jak kolejny artysta, który pojawi się już teraz w radiu Złote Przeboje. Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, to kolejna twarz tego fantastycznego artysty, ale pomagał też produkować przeboje takim gwiazdom jak Justyna Sterczkowska, jak Kasia Kowalska. Mamy go w pamięci, no i często grywamy w radiu Złote Przeboje. Nie pytaj o Polskę, zagramy teraz, jest w pół do dziesiątej.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Ta, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
10: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mamusia?
12: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Good Heart zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. To był Fergal Szarki, gdyż piątek aż furczy, proszę państwa, i wszystko musi do siebie absolutnie pasować. To, żeby pasowało, to teraz trzeba by jeszcze wyjść z roboty, najlepiej z drzwiami, prawda?
1: Tak też uczynimy, nie ukrywając. Wiemy, że wkurzamy niektórych słuchaczy tym, że my już zaczynamy weekend, ale to jest właśnie ta chwila. Ta sama chwila nie odnajdzie nas, ta sama chwila. Bajm, bab, za chwilę zagramy, na razie się żegnamy. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dziękujemy.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy i zostawiamy was z Gosią Kościelniak.
2: Tak jest, a ja w ogóle nie jestem wkurzona, że ja właśnie zaczynam dzień pracy, ponieważ jak się kocha swoją pracę, no wiadomo. No to teraz zaczynamy z Bajmem, ta sama chwila. Zaraz usłyszycie mów. No, po prostu teraz.

0: Mary J. Blige, Family Affair, Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
13: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
12: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
14: Mali, nie ma porzeczki, wszystko jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała obacić jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko odłuczone.
12: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
15: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
12: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj możliwy silny wiatr na północy i w centrum i opady deszczu w okolicach Zatoki Gdańskiej, Elbląga, Wejherowa i tam 17 stopni. Może popadać też na Mazowszu i Kaszubach. W Warszawie 21, najcieplej w Rzeszowie 25. Dzieje się w tym roku w lecie dużo i nie tylko w pogodzie, a w Radiu Złote Przeboje my cały czas towarzyszymy Wam po prostu z największymi przebojami lat 80. i 90., żeby każdy dzień mijał równocześnie spokojnie, ale też żeby był pełen energii. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaczynamy z Michaelem Jacksonem.

Ależ to ma energię. Teraz wspomnienia Madony, która wspomina o tej piosence, która przed nami w Radiu Złote Przeboje tak. Kiedy ją pisałam, byłam w mieszkaniu na 4. piętrze przy Alei B, bez windy, a naprzeciwko mnie siedział przepiękny portorykański chłopak, z którym bardzo chciałam umówić się na randkę. Dalej pisze, że chciała jak najszybciej skończyć piosenkę i potem rzeczywiście poszła z nim na randkę i utwór był gotowy tuż przed ich ostatnim spotkaniem. I w sumie Madonna cieszyła się, że ta znajomość nie potoczyła się dalej, natomiast piosenka powstała. To był rok 1984, Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Media Expert.

Phil Collins, jego niesamowita energia, Dance into the Light z roku 1996. 10.28, Radio Złote Przeboje. Dzisiaj, jeśli chodzi o święta nietypowe, to przypominam, jest święto kreatywnego smaku lodów. W Stanach Zjednoczonych na przykład popularne są lody waniliowe z kawałkami mrożonego surowego ciasta, a w niektórych Stanach można skosztować lodów bekonowych. Wiele lat temu amerykańska firma Paris Ice Cream stworzyła też lodowy deser o smaku panierowanych skrzydełek z kurczaka, a w Filadelfii swego czasu popularne były lody o smaku pizzy. W tej słodkiej przekąsce wyczuwalne były nuty pomidorów, bazylii, oregano, soli i pieprzu. No ciekawa jestem, czy wy spróbowaliście kiedyś naprawdę nietypowego smaku lodów i czy wam smakowało? Jakbyście chcieli się podzielić z całą Polską, to oczywiście jesteśmy otwarci. 2-2, 4-4 i 3-0. A teraz w Radiu Złote Przeboje Belinda.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzone z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Co tam budują tak żwawo?
10: Mieszkania nowe.
9: A, czyli osiedle nowe?
10: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
11: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

Albano i Romina Power w Radiu Złote Przeboje. W lecie nie może zabraknąć tego właśnie przeboju. Za 15 minut będzie godzina 11, a przed nami The Most Beautiful Girl in the World i Prince, który podobno napisał ten przebój dzień po tym, jak syn producenta jego ogromnej wytwórni powiedział Prince'owi, że już nigdy nie będzie miał żadnego przeboju. Ta piosenka ma aż przesadnie romantyczny tekst. No i oprócz tego nagrała tę piosenkę również późniejsza żona Prince'a. Ale oczywiście oryginał najpiękniejszy.

bardzo dziękujemy. To wielki przebój z 1992 roku, a to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. I już za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
13: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebna.
13: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. A teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
15: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98 oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
13: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
16: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
13: Wnioski można składać do końca listopada.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
18: Dziś silny wiatr nad morzem i tam może sporo padać. Teraz tam 16 stopni, więcej słońca w Warszawie, w Łodzi i na zachodzie i tam 22-23 stopnie, 24 w Lublinie i okolicach Rzeszowa.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: 4 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę piątkowego przedpołudnia, lipcowego, początek lipca. Wielu z nas jeszcze przed urlopem, wielu z Was na wakacjach, no i gramy właśnie dla Was. Przed nami Mr. Zoo.

0: dzisiaj, jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy święto kreatywnego smaku lodów. I zapytałam was, jakie dziwne smaki lodów jedliście i czy wam smakowało?
1: Siema, jadę lody o smaku sera gorgonzola i były dobre.
2: Najbardziej smakowały mi gelsomino, lody jaśminowe przygotowane jako sorbet z kwiatów jaśminu. Bardzo orzeźwiający, subtelny, kwiatowy smak i aromat.
3: Byłem w Japonii i jedliśmy przepyszne lody z zieloną herbatą. Cudowne.
4: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy ktoś kiedyś jadł pieczone lody? Lody pieczone. Pozdrawiam, Grzegorz.
0: Ja nie jadłam pieczonych lodów, a wy? I wiecie co? Słucham tego i wiem, jestem przekonana, że jednak w latach 80. te dwa podstawowe, no może trzy podstawowe smaki lodów były jednak najlepsze. Dla mnie przynajmniej. Śmietankowe, czekoladowe i truskawkowe. Jeszcze gdzieniegdzie można było znaleźć waniliowe. No, ale teraz wszystkiego mamy w bród. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu.

Jazz, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o wykonawców z lat 80. Mam nadzieję, że wy również jakieś ciekawe wspomnienia sobie w głowie obracacie, gdy go słyszycie. Pierwsze kroki w branży muzycznej zespołu, który przed nami, w Szwecji były dla nich trudne, bo podobno nie mogli się przebić na lokalnym rynku przez gusta słuchaczy stawiających heavy metal nad popowe brzmienia. Ale wszystko się zmieniło za sprawą castingu organizowanego przez Johna Ballarda. Debiutancka płyta Ace of Base, bo o nich mowa, powstała zaledwie w kilka tygodni, to naprawdę szybko. No i w 1992 roku na rynek trafiła Happy Nation, taki krążek. W Stanach Zjednoczonych rok później ukazała się z kolei płyta The Sign, która była niczym innym jak tą właśnie płytą Happy Nation wydaną w Europie z kilkoma dodatkowymi piosenkami, a wśród nich ta, Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Niech twoje słowa zbudzą krew.
15: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Baim. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
17: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Za 13 minut będzie południe piątkowe, przedpołudnie. Jesteśmy razem, Radio Złote Przeboje, a przed nami taki przebój, którego tekst zna większość Polaków absolutnie na pamięć. Ta historia zaczyna się od spotkania dwóch artystów, Ryszarda Rynkowskiego i Jacka Cygana. Ryszard Rynkowski przyniósł Jackowi Cyganowi kolekcję nowych kompozycji na album Dary Losu. No i nie spodziewał się, że jedna z nich stanie się aż takim przebojem i to właśnie ta melodia wzbudziła w Jacku Cyganie poczucie, że może stać się kolejnym wielkim przebojem. Podobnie jak wcześniejsza piosenka Wypijmy za błędy. Tak, za młodzi, za starzy możemy sobie nucić razem z Ryszardem Rynkowskim.

Sesji, wielki przebój z roku 1991, a teraz za 3 minuty południa zapraszamy na najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w radiu Złote Przeboje, dokładnie w południe 3 dnia lipca.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Zaczęło się. Wypadają Ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów straży pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
15: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
14: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
16: To taka inwestycja, konsultacja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
14: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
17: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, to naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
18: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
19: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
14: Wśród innych wykonawców piątku Anna Kalwis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: Pogoda.
21: Najspokojniej i najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, do 26 stopni, najchłodniej nad morzem koło 18. W większości kraju od 20 do 24, a mieszkańcy Wybrzeża i Warmii mogą dziś zmoknąć. No i tam też może zagrzmieć.
20: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
21: Zacznijmy sobie piątkowe popołudnie, już tak coraz bliżej, mam nadzieję, bardzo przyjemnego lipcowego weekendu. Zwaja con Dios. Rok 1990, sięgnijmy do tamtych brzmień, które towarzyszą nam do dziś i dają tyle przyjemności. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Dzisiaj mamy piątek, 12.11, a już w poniedziałek w Radiu Złote Przeboje kolejny raz ktoś z Was może zabrać złote na wakacje. Można wygrać nawet 1000 złotych na przeróżne wakacyjne wydatki. No a tak było w miniony poniedziałek na antenie Radia Złote Przeboje.
1: Złote na wakacje. Była stuwa za samo odebranie telefonu, potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie, to daje 900 plus 100, to jest 1000! 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
0: Zaraźliwa radość, słuchaczki, jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam odpowiedzcie na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A gdy oddzwonimy do kogoś z Was w poniedziałek, to wystarczy odpowiedzieć na 3 proste pytania. No i wygrać 1000 złotych. Zobaczymy. A właściwie to usłyszymy, jak ktoś się będzie cieszył w poniedziałek.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmiany.

0: przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Spływy z Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek. Reklama.

w Radiu Złote Przeboje, 12.31, a przed nami wielki, wielki przebój. Autorem muzyki Zbigniew Hołdys wspomina, że melodia przyszła mu do głowy w trakcie jednego z częstych pobytów w hotelu w Warszawie i to właśnie tam przy filiżance kawy na serwetce zapisał pierwsze akordy, które stały się podstawą tego wielkiego przeboju. Jak podkreśla, proces twórczy był błyskawiczny. Napisanie tego utworu zajęło mu dokładnie tyle, ile piosenka trwa. Hołdys początkowo miał zamiar sam zaśpiewać autobiografię, ale ze względu na ograniczenie wokalne to Grzegorz Markowski ostatecznie został wykonawcą, a Zbigniew Hołdys miał wizję, żeby utwór został tak surowo zaśpiewany, w taki sposób, jakby Grzegorz Markowski czytał gazetę, a tymczasem on zdecydował się na bardziej emocjonalne podejście i takie wykonanie dodatkowo wzmocniło przekaz utworu. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Mów, niech twoje słowa.
17: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

ja zawsze śpiewam tę końcówkę. Zresztą w ogóle piosenki, aby się dobrze śpiewa, prawda? Sissy Kecz przed nami. No i to są te cudowne, typowe lata 80. i wygląd kobiet, artystek. I nie tylko artystek. Ostry makijaż oka. Ostry makijaż oka. Napuszone ciemne włosy. No i skórzana kurtka z ćwiekami. One się właśnie składały na wizerunek piosenkarki, ale dzisiaj na próżno doszukiwać się znanego stylu Sissy Kecz. Dzisiaj oczywiście wygląda zupełnie inaczej, ale wtedy musiała wyglądać właśnie tak. Strangers by Night, rok 1985, Radio Złote Przeboje, za 11 minut będzie 13.

0: George Michael i First Love, rok 1996. Za 3 minuty będzie 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, prognoza pogody. No i wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
11: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie. A Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
12: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu. Mateuszu.
11: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
13: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów nivelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na Nagda.
11: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Popołudnie bez upałów. Dzisiaj najchłodniej w Trójmieście i na Wybrzeżu do 18 stopni i tam deszcz. Może też padać w okolicach Białegostoku i Suwałk. 22-23 stopnie na pozostałym obszarze Polski i umiarkowane zachmurzenie. I kolejna godzina popołudnia piątkowego zbliża nas do, mam nadzieję, wspaniałego weekendu, w którym to weekendzie również dużo się będzie działo specjalnie dla Was na antenie Radia Złote Przeboje. Ale na razie jeszcze przedpołudnie, popołudnie piątkowe przed nami, specjalnie dla Was i zaczynamy z No Mercy. Gosia Kościelniak, zapraszam.
14: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

A przed nami Shakira na radiu Złote Przeboje, która świętowała kolejny sukces, prezentując stylizację równie wyrazistą, co symboliczną. Otóż udostępniła na Instagramie serię zdjęć o tematyce piłkarskiej, żeby uczcić ważny kamień milowy. 100 milionów wyświetleń utworu oficjalnej piosenki Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. No jest to uderzająco żółty strój, zaprojektowany jako prawdziwy hołd dla pięknej gry. Na tę okazję Shakira wybrała tak: żółty krótki top ozdobiony motywem piłkarskim z jednej strony i czerwonymi paskami z drugiej, i zestawiła go z jasnymi mango-żółtymi spodniami i butami mangowo-żółtymi, mango-żółtymi, a także dopasowanymi czerwonymi rękawiczkami, które dodały odrobinę szyku.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów: rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
14: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Shakey, shakey, shaking Stevens w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, jest 13:27. A zanim słynny Shakey stał się słynnym i międzynarodową gwiazdą popu, jako nastolatek w rodzinnej Walii pracował fizycznie, między innymi jako mleczarz, potem mył okna i tak zarabiał i jeszcze przez jakiś dłuższy czas montował meble, i to nie było wszystko, czym się zajmował Shakin' Stevens, zanim stał się Shakinem Stevensem. Teraz przed nami Britney Spears i Sometimes. Słuchajcie Radia Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
11: Mamo, będzie spalony?
12: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media

0: W Radiu Złote Przyboje gramy tak bardzo letnio i wakacyjnie. Naszym hasłem jest gramy na to jak na lato i ja chciałabym teraz zaprezentować między innymi jeden dźwięk letni. Jerzy, jesteś gotów?
1: Bardzo proszę.
0: Uwaga.
1: Matko Boska, i co się rzuca w takiemu
0: w taką mewę?
1: Ptaku?
0: No takiemu właśnie. Ptaku zrobionemu z Gosi Kościelniak rzuca się wspaniały letni okruch.
1: Proszę bardzo, szanowni państwo, zawsze mówiłem za Anitą Lipnicką, powtarzając również,
0: wszystko się
1: może zdarzyć. Proszę bardzo.

0: Don't Speak i grupa No Doubt. Gramy na to jak na lato i takie też mamy dla was wiadomości. Gratka dla turystów. O darmowym parkingu w Sopocie więcej powiemy o 14:00.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
10: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje. W piątek jest 3 lipca. Zapraszam na wiadomości.
3: Premier nie wyklucza zmian w rządzie. To po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów. Darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczeń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
4: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
3: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny z nad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
3: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85 za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
6: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
3: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
7: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Od właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
3: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: 19 stopni w Gdańsku, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. W Lublinie, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie 23 stopnie, a piątek nadal z umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniem. Przelotny deszcz dzisiaj głównie na północy, miejscami na południu, na wybrzeżu i w Warmii. Lokalnie pojawią się również burze. Słuchajcie, no nadzwyczajna drzemie w piątku sprawiedliwość, bo dzisiaj nieważne, czy ktoś ma urlop, czy jeszcze nie, wszyscy cieszą się, bo będą mieli wolne. Na wodny szlak pieszy albo pieszy szlak wodny zabiera nas za chwilę w programie Rusz się Piotrek Jaworski. Zostańcie z nami, koniecznie zostańcie z nami, Tarzanami. Baltimora.

młodości trenował nie tylko muzykę, ale też kajakarstwo i w tej dziedzinie zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, w którym gram wam na to, jak na lato, same nietuzinkowe i wspaniałe gwiazdy. Teraz zespół rodzinny, czyli The Corrs.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: łódkę suflera w Radiu Złote Przeboje. Miastu mówimy do widzenia i ruszamy w plener, jak co piątek z Piotrem Jaworskim.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj coś dla tych, którzy już zmęczyli się upałami. Zabieram was na chłodniejszą północ, na wodny szlak pieszy. Albo pieszy szlak wodny. Będzie dużo wody dla ochłody. O! Ruszamy do Estonii na spacer pomiędzy dwiema bałtyckimi wyspami, Saremą i Wilsandi. Spacer, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się per pedes, czyli z buta. W obie strony ma jakieś 11 km, ale po płaskim, bo to wycieczka po morzu. Na start dojechać trzeba we własnym zakresie. Pojazd porzuca się na parkingu i chwilę potem po prostu wchodzi do wody. Szlak na wyspę Wilsandi oznaczony jest drewnianymi słupami wbitymi w dno. Najczęściej jest po kostki albo po kolana. Czasem trafiają się kamienie sterczące nad wodę, czasami niewielkie skrawki lądu, na których można przysiąść, gdyż w wodzie się nie da. Tylko w jednym miejscu woda sięga lekko powyżej pasa, na skrzyżowaniu szlaku pieszego z drogą wodną. Pieszy obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa motorówkom oraz innym obiektom pływającym. Uprzedzam też, że po drodze nie ma automatów z napojami, fast foodów ani innych fasiągów, tylko my, woda, trzciny i inna przyroda oraz wielka frajda. No i jeszcze mnóstwo komarów, ale to dla nas żadna nowość.
3: Lato, z komarami lato.
2: A pod nogami kręcić się będą ryby i meduzy. Pamiętajcie, żeby na tę wycieczkę założyć odpowiednie buty. Najlepsze będą te do chodzenia po wodzie. Mogą też być sandały, ale nie w polskim stylu ludowym, czyli bez skarpet.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży Wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
15: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
16: Join us.
15: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Spływy Sanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

Jerry Rafferty w Radiu Złote Przeboje, czyli facet, który w początkach kariery zarabiał na życie graniem w londyńskim metrze. Potem występował z przeróżnymi zespołami, a w 72 roku założył własną grupę rockową Steeler's Wheel. A 5 lat później stworzył swój największy złoty przebój, no właśnie ten, którego słuchaliśmy. Moje życie zmieniło się diametralnie. Wcześniej żyłam jak wieczna nastolatka, powiedziała w Dzień Dobry TVN 2 tygodnie temu Sonik, która świętuje 61. urodziny, a która wygrała walkę z rakiem piersi.

0: Girl, you know it's true, Milli Vanilli, największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich po wiadomościach o 15, a w nich można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Jak to zrobić, powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Co tam budują tak żwawo?
9: Mieszkania nowe.
8: A, czyli osiedle nowe?
9: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
10: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
11: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie 3 lipca w kalendarzach. Pora na wiadomości.
12: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
13: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
12: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
14: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
12: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje Sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
16: Very good season.
15: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no, Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie.
16: Training kilometers.
15: To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość.
16: Enjoy more every year.
15: Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
12: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Zachmurzenie raczej umiarkowane, przelotny deszcz dzisiaj głównie na północy, miejscami na południu, na wybrzeżu i Warmii lokalnie pojawią się burze. Na termometrach od 23 stopni w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, przez 22 w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Szczecinie, do 19 w Gdańsku. Słuchajcie, gdyby w tej chwili wpadł wam nagle dodatkowy 1000 złotych, to na co byście go wydali? Pierwsza myśl. No to zastanówcie się, a ja za chwilę powiem wam, jak wygrać 1000 złotych w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witam was w piątek i gram wam na to jak na lato.

Nigdy nie jest za późno. Cyndi Lauper powiedziała właśnie, że chce pojednać się ze Stevenem Spielbergiem, z którym poróżniła się 40 lat temu przy okazji współpracy przy filmie The Goonies. Coś tam chlapnęła, może trochę nieelegancko i jakoś to ją ciągle gryzie. Mam nadzieję, że tych dwoje się dogada. Trzymam kciuki i gram Lombard, czyli muzyków formacji, którzy też jakoś tak są na siebie pogniewani. Oj!

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Im bardziej piątek i im bardziej weekend, tym bardziej kolorowo, zgodnie z namową Ewy Bem, proponuję żyć. Proponuję też uważać na jagody, które pojawiły się już w lesie. A dlaczego uważać?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Ano, miłośnicy jagód powinni zachować ostrożność, dlatego że bardzo łatwo tasiemca lisiego. Choroba, którą ten pasożyt wywołuje w organizmie, nazywa się bąblownicą pęcherzykową. Bardzo często pierwszym ogniskiem choroby jest wątroba. Pojawia się tam ognisko, które może przypominać torbiel. Powiększa się i rozrasta, a bąblownica pęcherzykowa może zachowywać się podobnie do nowotworu. Rozrasta się ekspansywnie, może następnie rozprzestrzeniać się na inne narządy, przy czym najczęstszym ogniskiem przerzutowym są płuca. Pułapka bąblownicy polega na tym, że bardzo długi ma okres inkubacji, który wynosi zazwyczaj od 5 do nawet 15 lat. Chorobę leczy się długotrwale lekami przeciwpasożytniczymi, czasami w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym. Znane są również przypadki, w których bąblownica zakończyła się przeszczepem wątroby. Uważajcie na siebie.
1: Dobrze wiedzieć latem.

Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą

0: Biedronce. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Co tam budują tak żwawo?
11: Mieszkania nowe.
10: A, czyli osiedle nowe?
11: Nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
12: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Zaczynamy od A2, tam między węzłami Poznań, Zachód, Poznań, Komorniki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na autostradzie A4 między węzłami Kostom, Młoty, Kąty, Wrocławskie. Tam awaria ciężarówki na prawym pasie. Ruch odbywa się lewym pasem. Uważajcie też na S10 między Szczecinem a Stargardem, bo doszło tam do wielkiego zdarzenia 7 samochodów.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
23: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

Piosenka była wyrazem tego, jak się wtedy czułam beznadziejnie i nihilistycznie wspominała na temat Sweet Dreams Annie Lennox. Mam nadzieję, że u was dzięki słuchaniu Radia Złote Przeboje jest wręcz odwrotnie, a jeśli jeszcze nie, no to wystarczy, że ze mną zostaniecie. No, ze mną jak ze mną. Z Robertem Palmerem raczej.

0: Tracy Chapman przejechała się szybkim samochodem Fast Car w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę, drodzy zmotoryzowani, będziemy mieli dla was dobre wiadomości, dlatego że eksperci prognozują obniżki cen paliw. Od kiedy? Usłyszycie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
12: Słuchacie nas w piątkowe popołudnie w kalendarzach 3 lipca, a na naszej antenie pora na wiadomości.
13: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
14: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
13: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiedzialności Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
15: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
13: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić lesie. rówieśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
16: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Burzowo zrobi się dzisiaj tylko na Wybrzeżu i na Warmii, ale to lokalnie, a przelotny deszcz na północy, miejscami na południu. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie najcieplej 23 stopnie, 22 w Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi, najchłodniej w Gdańsku 19. Wyszła za Erika Sommera, ale wolała angielską wersję tego nazwiska, czyli Summer. No więc nazwała się Donna Summer, a w związku z tym, że u nas lato zelżało, no to mam jej hot stuff dla was na naszej antenie. Jerzy Telesiński, witam was w piątek.

All About Money w Radiu Złote Przeboje. No bo co? No bo gram wam na to jak na lato. A latem na żywo w Poznaniu zagra i zaśpiewa Robbie Williams, więc w ramach przedsmaku u mnie dla was teraz Tripping. Pozdrawiam tych, którzy Tripping na wakacje już planują. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zabrać ze sobą Złote Przeboje.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Reklama. W końcu powiem.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Charakterystyczne partie perkusji w tej piosence to popis programowania Phila Bogera, który dodał również partie smyczkowe w stylu soul to soul, także kawał dobrej cyfrowo wycyzelowanej muzyki tutaj na antenie Radia Złote Przeboje się znalazł, a przecież to jeszcze daleko od sztucznej inteligencji, czyli trochę cyfrowa, ale zupełnie prawdziwa muzyka. No i największe przeboje lat 80. i 90. to u mnie oczywiście. A w związku z tym, skoro tak, no to Whitney Houston i rok 1988 teraz.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270 Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Niech twoje słowa zbudzą krew.
15: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bajm. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
24: Piątkowe popołudnie jak zwykle oznacza jedno, korki na wylotówkach i wyjazdy, czy na weekendy, czy na wakacje. Utrudnienie na obwodnicy Gdyni, doszło tam do awarii busa i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Do końca dnia może przelotnie popadać praktycznie w całym kraju. Uwaga też na Pomorzu, tam solidnie powieje.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Try Just a Little Bit to Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje, w którym równie elegancki jak Shaking Stevens Wojtek Babiarczyk jest już w studiu. No dobrze, to co, do weekend zaraz zaczynamy.
1: Dzień dobry, zaczynamy i to zaczynamy z wielkim przytupem. Dobra impreza piątkowa startuje parę minut po godzinie 18:00. No i mam dla was taki muzyczny, prawdziwy koktajl tych największych tanecznych numerów lat 80. i 90. Będą także niespodzianki z roku milenijnego, ale na razie o tych niespodziankach nie chcę was informować. Chcę was zaskoczyć. To wszystko do 22:00. Gorąco zapraszam.

0: kultowy brytyjski zespół lat 80., który do dziś koncertuje. Już niebawem wyruszają wielką letnią trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. To Human League, a już za moment startuje dobra piątkowa impreza, na którą gorąco Was zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Spływy z Seanem, kajaki na Wisłoku, żagle nad Soliną i Jeziorem Tarnobrzeskim i chwile pełne relaksu blisko natury. W Podkarpackiem woda prowadzi do przygody i odpoczynku. Zaplanuj aktywny wypoczynek po swojemu. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Reklama.
5: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału na piłkarskim mundialu. Najpierw o 20:00 Australia zagra z Egiptem, a potem o północy Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, czyli Republiki Zielonego Przylądka. Natomiast o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1:16 finału po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Pogoda.
5: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej jutro w Białymstoku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Poznania i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 22.
8: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: To już minuta po godzinie 18.
9: Będzie zabawa, będzie się działo i znowu nocy będzie...
5: Oj, będzie się działo, bo zaczynamy i to z wielkim przytupem. Dobrą, wakacyjną, piątkową imprezę, na którą gorąco Was zapraszam. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko do 22. Och, roztańczymy ten pierwszy wieczór weekendu. No i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. To będzie prawdziwa mieszanka koktajlowa muzyki lat 80. i 90. Będę miał dla Was także wiele muzycznych niespodzianek. A na dobry początek Bonnie M.
6: Dobra impreza z Radiem Złote Przeboje. Yeah.

Idealne dźwięki do tego, żeby się zrelaksować po całym ciężkim tygodniu pracy, to gwiazda, która w 2009 roku zdobyła szczyt Kilimandżaro w celach charytatywnych. Wyprawę miała na celu zebranie funduszy na walkę z malarią, a sama gwiazda rok później zachorowała na tą chorobę. Już prawie 15 minut po godzinie 18, a ta gwiazda, o której mowa była, to oczywiście Sheryl Crow. No a teraz przed wami artysta, który cenił sobie solowe projekty. I to jest chyba dość ważne. Choć był ikoną rocka, fascynowały go różne muzyczne style, które nie mógł realizować w pełni w ramach swojego zespołu. Potrafił doskonale łączyć muzykę disco z muzyką, uwaga, rock. Do tego jeszcze dorzucał pop. No i to wszystko jeszcze mieszał z muzyką symfoniczną, no i wychodziły cudne muzyczne perły. No choćby takie jak ta przed wami już teraz, Freddie Mercury.

0: Jedna z najpiękniejszych ballad z lat 80. tego kultowego zespołu Into Deep, Genesis i Phil Collins, który, słuchajcie, powraca po chorobie do zdrowia. Podobno jeszcze w tym roku chce swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to pozostaje nam chyba tylko jedno, mocno trzymać za ten nowy muzyczny projekt Phila Collinsa. To już prawie 28 minut po godzinie 18. Tu dobra wakacyjna piątkowa impreza jeszcze do 22. Chcę wam zaserwować te największe taneczne kawałki lat 80. i 90. Będą także milenijne niespodzianki i o nich już niebawem, a za moment u nas m.in. OMD i Michael Jackson. Jednym słowem, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert. Beata i Bain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Potężny wypadek pod Szczecinem na ekspresówce S10 Szczecin-Stargard. Kolizja 6 samochodów i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Przez długi czas były potężne utrudnienia. W tej chwili sytuacja podobno wygląda lepiej. Wypadek na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości wału Miedzeszyńskiego. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

rozpieszczam was takimi numerami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To duet, który poznał się w chórze kościelnym w Harlemie. Szybko połączyli siły muzyczne, co przerodziło się nie tylko w wielką miłość i małżeństwo, ale także w wysyp takich genialnych przebojów, które już za nami. To Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut 19 trwa dobra wakacyjna impreza w Radiu Złote Przeboje. To już teraz pora na piosenkę, przy której bawili się nie tylko doskonale nasi rodzice, ale my sami również. To już teraz Kwiaty we włosach i Czerwone gitary.

0: odkręcam wam ten piątkowy wieczór takimi oto dźwiękami, których trudno się naprawdę oderwać. September w Radiu Złote Przeboja. Dobra impreza trwa na całego do 22. Już za moment Madonna i Dire Straits. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
13: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską. Przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni z Dół Noim Bredonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan.
13: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
16: Pogoda.
12: Nadchodząca noc pogodna. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 18 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Poznania. Tam nawet do 22. To już minuta po godzinie 19. Zaczynamy kolejną godzinę dobrej, wakacyjnej, piątkowej imprezy, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek gwiazda, która kilka dni temu całemu światu pokazała swoje londyńskie mieszkanie, które naprawdę robi wrażenie. Przed Wami Madonna.
17: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Trochę pikantnie zrobiło nam się w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, bo to dziewczyny zespołu Salt & Pepper, ale zanim zarobiły pierwsze dolary na muzyce, pracowały razem jako konsultantki telefoniczne w dziale obsługi klienta sieci domów towarowych w Nowym Jorku. To właśnie tam, nudząc się między odbieraniem telefonów od klientów, zaczęły pisać swoje wielkie przeboje. To już prawie 13 minut po godzinie 19. Tu dobra wakacyjna impreza z Radiem Złote Przeboje. To teraz Norwegowie, którzy na koncie mają między innymi napisanie piosenki do filmu o przygodach Jamesa Bonda, a to był film zatytułowany W obliczu śmierci, a nazwa tego zespołu pochodzi od notatnika, w którym muzycy spisywali swoje pomysły i swoje piosenki. Przed wami Take On Me i Aha.
1: Dobra impreza w

Och, trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków. To zespół Fleetwood Mac, który, słuchajcie, zanim zaczął grać taką muzykę popowo-rockową, to na początku grywał muzykę bluesa. Dopiero ich muzyka zmieniła się na początku roku 1977. A już za moment w dobrej wakacyjnej imprezie, no chyba wszyscy odpłyniemy przy dźwiękach tego zespołu. To będzie Snap, zatem zostańcie z nami.

0: pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Trójmiasto. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Trójmiasto. Aleja Grunwaldzka 270, Gdańsk. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Tak, w polskim eterze pod koniec lat 90. pulsowała muzyka pop. To oczywiście Andrzej Piaseczny, który dał nam się również zaskoczyć jako aktor. Doskonale go zapewne znacie z serialu Złotopolscy. Za 17 minut będzie 20. Tu Radio Złote Przeboje. Tu dobra wakacyjna impreza jeszcze do 22. To teraz pora na gwiazdę, która próbowała swoich sił. Słuchajcie, w konkursie piosenki Eurowizji ubezpieczyła swoje piersi na, uwaga, bagatela, $500,000, no i posiada czarny pas w karate. Nasz strach się bać. Przed wami Samantha Fox.

0: Choć śpiewa po angielsku, to od zawsze kojarzona była z niemiecką sceną muzyczną. Dzięki grupie Modern Talking tak naprawdę osiągnęła ten muzyczny sukces. To CC Catch w radiu Złote Przeboje w dobrej wakacyjnej imprezie. A do tych magicznych numerów lat 80. i 90. powrócimy już za moment. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: auto w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To już 20 na zegarach w piątkowy, wakacyjny wieczór. Towarzyszy wam dobra impreza. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo pięknie, no i zapraszam was na kolejną godzinę tych muzycznych wspomnień lat 80. i 90. A propos nich, to teraz piosenka, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie z wakacjami nad polskim morzem końcem lat 80. To F.R. Davids, no i słynne Words.
9: Dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

Nie wiem jak wy, ale mam o wielką ochotę aż zanurzyć w tej piosence. Ta artystka, która przez wiele ładnych lat trenowała balet, nawet początkowo planowała zostać baletnicą, ale w wieku 13 lat stwierdziła jednak, że to nie dla niej i pokochała muzykę i to na całego. Maria Magdalena, no i Sandra w ten piątkowy, wakacyjny wieczór w Radiu Złote Przeboje. To jest dobra impreza, to teraz pora na artystę, który nie tylko znakomicie gra na gitarze, ale także na skrzypcach, a nazywa się Carlos Santana. To będzie jego słynne Smooth.

0: to Rzymianin z krwi i kości Fabio Rosselli, którego cały świat zna pod pseudonimem Ryan Paris. To on m.in. był prokursorem muzyki italo-disco lat 80. A już za moment pojawi się artystka, która reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji w 2013 roku. Jesteście ciekawi, o kim mowa ta gwiazda? Już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje w dobrej wakacyjnej imprezie.
1: Złote Przeboje. This one I feel the broken hearts.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopalnych.

0: który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Aha. Olek Klepacz i przyjaciele, czyli formacja nieżywych schabów. Oni kiedyś nazywali się, słuchajcie, formacja latających schabów. Tu Radio Złote Przeboje, tu dobra impreza w piątkowy wieczór. Za 12 minut będzie 21. Słuchajcie, ostatnio nie mogłem jakoś się spać i w nocy zacząłem buszować po internecie. No i natrafiłem, słuchajcie, na takie fajne zestawienia. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w 1987 roku najpiękniejszą balladą została właśnie ta piosenka, która już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. To będzie Zucchero i Paul Young.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To już 21 na zegarach. Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Dobra Impreza. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a ja mam dla Was kolejną porcję przebojów lat 80. i 90., które niejednokrotnie przywołują te wakacyjne wspomnienia. To już teraz na dobry wieczór Murray Head.
4: Dobra Impreza.

Mam nadzieję, że przy tej piosence poczuliście pod stopami gorący piasek. To Goombay Dance Band. Nazwa tego zespołu, słuchajcie, pochodzi od małej, malowniczej zatoczki na Karaibskiej Wyspie. To już prawie 17 minut po godzinie 21. Tu Radio Złote Przeboje, tu dobra wakacyjna impreza. To teraz pora na gwiazdę, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, której utwory zdobyły pierwsze miejsce na listach billboardów aż 7 kolejnych dekadach. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje gwiazda, która niedawno skończyła 80 lat. To 6.

Ulala, to włoska ikona muzyki lat 90. w Radiu Złote Przeboje Alexia, ale zanim stała się wielką gwiazdą, to pracowała w sklepie odzieżowym, by opłacić lekcje śpiewu. Przełom nastąpił w jej życiu w 90. roku, kiedy to poznała producenta muzycznego Roberta Zanettiego, znanego wam doskonale jako Savage. Za 27 minut będzie 22. Tu dobra impreza w Radiu Złote Przeboje. No a już za moment zabieram was do Rio, zatem zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

po prostu kocham takie dźwięki, takie piosenki letnią porą. Maria Montel, duńska gwiazda, która w latach 90. bardzo często pisała piosenki o swoich dzieciach. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Dobra Impreza, to już prawie na sam koniec Dobrej Imprezy. Mam dla was wisienkę na torcie. Jeśli możecie, to dajcie teraz głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, bo u nas i u was również już za moment pojawi się Village People.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to